0: Pani, pani, pani, pani, radni pani, kdeście mojho syna dali?
1: Veď sme ti ho neprepili, oni v kartách neprehrali. Veď sme ti ho neprepili, oni v kartách neprehrali.

0: starszych, bo był to człowiek, zbójnik, ostateczny człowiek. Jestem Jardina.
1: To nie kiłuję.
2: A był to taki mąż, który był ostateczny a odważny był a musiał uciec, aby go nie zabili.
3: Był to mąż a ten mąż... Ten muž bol silný a utiekol do hôr a stal sa kapitánom hôrnych chlapcov.
4: Taký zbojník, ale taký dobrý. Sú aj zlí, ale ten chudobným bral a bohatým... Či bohatým bral a chudobným dával.
5: Taký zbojník,